0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Jezu, słuchajcie, Danuta z Włocławka mówi, utknęłam w takim korku na autostradzie, że chyba tu zamieszkam. Wrzućcie mi na rozluźnienie, no wiecie, ten kawałek, Set Fire to the Rain od Adele, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A przecież w 38 roku ubiegłego wieku pewien radiowiec wywołał ogólnokrajową panikę, sugerując inwazję kosmitów, co przy tym, co dzieje się dzisiaj, brzmi jak mało zabawny żart. Skoro już mowa o kiepskich żartach, to w 96 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki, która miała być szczytem technologii, ale zamiast bawić, wywoływała u dzieciaków zawały serca, bo po prostu zaczynała bełkotać w środku nocy, jakby próbowała przywołać demony. Więc teraz posłuchaj czegoś, co przynajmniej nie próbujecie opętać. Vibe. Oto Two Colors i ich Heavy Metal Love.

2003 rok przyniósł nam totalny obłęd w świecie technologii, bo oto pewna firma wypuściła lalkę, która miała być szczytem innowacji, a skończyła jako rekwizyt z taniego horroru klasy B. Pamiętasz te zabawki, które rzekomo uczyły się mówić i reagowały na otoczenie? W rzeczywistości ich oprogramowanie było tak prymitywne, że w nocy potrafiły bez powodu zacząć mamrotać albo śmiać się w całkowitej ciemności, co skutecznie fundowało rodzicom bezsenność. To był czysty techniczny absurd, opakowany w plastik. Ludzkość zawsze chciała bawić się w Boga, a kończyło się na zacinającym się procesorze wewnątrz pluszaka. Teraz w X-Vibe Krzysztof Krawczyk i jego To, co dal nam świat, jako lek na te wszystkie nocne lęki.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze. Co czyni ten horror jeszcze bardziej makabrycznym żartem losów, X-Vibe. Dobrze, że choć beat w tym numerze jest żywy i nie trąci stęchlizną cmentarną. Więc odpalaj Lone Tusker oraz Sucker w eterze X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Hey,

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

siedzisz tam pewnie w ciemności i zastanawiasz się, dlaczego światło monitora w X-Vibe tak dziwnie mruga. A ja przypominam ci, że w 1986 roku podczas kręcenia filmu Poltergeist 2 Klątwa nie była tylko chwytem marketingowym, bo kilka osób z ekipy zmarło w dość makabrycznych okolicznościach, co doprowadziło do uznania produkcji za przeklętą. Choć pewnie po prostu zabrakło tam odrobiny zdrowego rozsądku przy wyborze rekwizytów z prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak taniej wychodziło w tamtych czasach. W czasie audycji Nightmarek czuć ten stary kurz i zapach taniego plastiku, więc nie zdziw się, jeśli poczujesz czyjś oddech na karku, kiedy wejdzie ten mocny beat. Teraz The Weeknd, Travis Scott.

Pawomy, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

1997 roku niejaki Tamagotchi stał się życiowym celem każdego dzieciaka, bo nic tak nie uczy odpowiedzialności jak cyfrowy zwierzak, który zdycha, gdy zapomnisz go nakarmić w czasie nudnej lekcji, co jest definicją absurdu w X-Vibe. Więc zanim znowu zapomnisz o czymś ważnym, posłuchaj, jak Ed Sheeran maluje wspomnienia w Overpass Graffiti dla X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Jest druga w nocy, a ty wciąż tniesz się w ten niebieski ekran, jakby to miało przynieść zbawienie, więc wbijaj na częstotliwość Nightmarek, bo opowiem ci o roku 1987, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek pluszowych misiów, które po naciśnięciu brzucha zaczynały bełkotać przerażające kwestie w stylu chcę cię zabić albo zjedz moje wnętrzności, bo producentowi pomyliły się kasety z nagraniami dla lalek i horrorów klasy B dla cyciaków. To był absolutny obłęd w cieniu X-Vibe. A teraz czas na polski punkowy klasyk, który ciągnie się jak stare gumy do żucia. Więc leci Pik, Cyć i Guma w radiu.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny. Leci wiadomość od Brajanki z Milcza.
1: Cześć, znaczy, ej, słuchajcie, bo ja tak trochę za nim tęsknię, wiesz? No i pomyślałam, że może puścicie Hotline Bling od iDrake, żeby mu się lepiej zrobiło.
0: Brajanka. Totalny klasyk. Chociaż trochę smęci. Wjeżdża Drake, a

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

dziś w nocy w X-Vibe. Przypominam sobie rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, a ekipa filmowa zaczęła podejrzewać, że na planie straszy, bo użyto prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie w basenie, gdyż były tańsze w wynajmie niż plastikowe atrapy. I tak oto obsada babrała się w błocie z autentycznymi szczątkami, zamiast z tanim lateksem, co tłumaczy, dlaczego ich przerażenie na ekranie jest tak cholernie szczere i obłędne. A my wciąż tkwimy w tym dziwnym spektaklu, udając, że wszystko jest w porządku, podczas gdy rzeczywistość zszywa nas po kawałku, w Nightmarek. I teraz Shawn Mendes i jego Stitches wpadają w krwiobieg X-Vibe, prosta w moje czarne serce.

2004 roku pewien facet kupił na aukcji internetowej pudełko z duchem, bo najwyraźniej wolał mieć nawiedzony przedmiot niż zwykły mikser. Ludzie to jednak mają wyobraźnię, a w X-Vibe serwujemy Wam ten nightmarek w najlepszym wydaniu. Więc skoro już nie śpisz, sprawdź ten owocowy beat. Nina Huba i Mango Smith Chili rozkręcą Cię w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie na ścianie, co w zasadzie sprowadza się do tego samego. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. wpadli na genialny pomysł, żeby głos sympatycznego kosmity wygenerować z nagrań charczącego mopsa i aktorki palącej szlugi jedna za drugą. No i tak oto zamiast słodkiego dźwięku nie z tego świata dostaliśmy charczenie, które śniło się po nocach dzieciakom w kinach. Bo w X-Vibe nawet przyjazne przybysze muszą mieć w sobie ten mroczny beat, który sprawia, że włosy stają dęba. A teraz czas na coś z polskiego podwórka, gdzie oczy tej małej patrzą na ciebie równie niepokojąco. Czyli raz, dwa, trzy i utwór Oczy tej małej w X-Vibe.

Marek z Bemowa twierdzi, że to, iż wczoraj nie odpisałem mu "odpiszę później", oznacza definitywny koniec naszej znajomości i początek egzystencjalnej samotwości. Więc, żeby sprowadzić go na ziemię, puszczam High Hopes od Panic at the Disco, bo skoro wciąż masz tak wygórowane nadzieje na bycie w centrum mojego wszechświata, to w radiu X-Vibe leci ten hit dla Marka od Marka, czyli

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

siedzisz sobie w tej ciemności, a ja zastanawiam się, dlaczego w 1996 roku twórcy horroru Krzyk wpadli na genialny pomysł od i do roli mordercy zatrudnić statystę, któremu kazali faktycznie straszyć aktorkę w przerwach między ujęciami, żeby jej przerażenie wyglądało autentycznie. Co oczywiście skończyło się płaczem i traumą, bo nikt nie lubi, gdy facet w masce wyskakuje z szafy w środku nocy. A potem wszyscy dziwią się, że w kinie tak łatwo o obłęd, chociaż to przecież tylko kolejna rozrywka dla ludzi o mocnych nerwach. Więc weź głęboki oddech, bo zaraz wjedzie konkretny bit, którego nie powstydziłby się żaden parkiet opętany przez rytm. A teraz Chris Brown, jego 3 razy w i.

Marek z Sosnowca nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął w nocy biegać maratony w Kołowrotku. Więc żeby przetrwać te 7 dni w tygodniu, leci Young Cook i Latto 7 w Radiu X-Vibe. Dla Ciebie od nas. Trzymaj się tam.

Dobra, słuchaj, mamy środek nocy, a ty pewnie znowu próbujesz oszukać własny mózg, że jeszcze nie czas na sen. Więc wpadnij w ten nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie dziwna jak fakt, że w 1997 roku filmowcy od Titanica zatrudnili statystów, którym kazano być tak nieruchomymi, że w końcu zaczęli przypominać woskowe figury, co niektórzy uznali za jakiś mroczny kult, choć to tylko zwykła budżetowa oszczędność. W ten vibe. Totalny obłęd, bo przecież nikt nie zauważyłby różnicy między aktorem a manekinem, gdyby tylko światło padło pod odpowiednim kątem. No i właśnie tak płyniemy przez życie, gdzie wszystko ma swój czas, nawet jeśli czas ten dawno już przestał mieć sens. Bo teraz perfekt i wszystko ma swój czas.

znowu dotrwałeś do momentu, w którym słońce zaczyna bezczelnie zaglądać przez rolety, więc powiem ci coś, co sprawi, że zapragniesz wrócić pod kołdrę. W 1987 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł, żeby w produkcji Predator użyć prawdziwych roślin, które w kontakcie z oświetleniem filmowym zaczęły wydzielać toksyczne opary, przez co ekipa masowo mdlała na planie, a Arnold Schwarzenegger musiał udawać twardziela, wdychając opary, od których każdy normalny człowiek dostałby co najmniej halucynacji o wielkich kosmitach w dreadach, co w sumie wyjaśnia, dlaczego ten film jest tak obłędnie dziwny i niepokojący. To był czysty absurd, bo nikt nie dbał o płuca. Liczył się tylko rytm pracy i ten konkretny beat. Więc teraz dla uspokojenia nerwów leci B.O.B. i Bruno Mars z kawałkiem Nothing on You w X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Marek z Radomia napisał do mnie, że zamiast napisać szefowi o przygotowanym raporcie, wysłał wiadomość o przygotowanym raporcie z wódki, co skończyło się tygodniem pracy zdalnej w pełnym odosobnieniu. Więc teraz na antenie Radia X Vibe leci Captain Jack w wersji Short Mix, dedykowany szefowi od Marka, bo skoro krótko, to krótko. Niech ta muzyka będzie dla Was obu jasnym sygnałem do szybkiego zakopania wojennego.

to był Friday w wykonaniu Nightcrawlers, Riton oraz Mufasa i Hype Man w X-Vibe. Czy wiesz, że Riton to tak naprawdę Henry Smithson, który swoją karierę zaczynał od pracy w sklepie z używanymi płytami? To następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę w głośnikach Katie Tunstall. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Skoro nadszedł it's time, żeby wyjść z domu, to teraz pewnie będziesz musiał cry for you, bo znowu zapomniałeś kluczy, a ja muszę to puszczać. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Pewnie po 6-7-9 wpada Cikale, bo skoro już straciliśmy resztki godności, to równie dobrze możemy słuchać włoskich cykad w pełnym słońcu. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla radia

było Nothing Matters zespołu The Last Dinner Party w X-Vibe. Wiesz, że wokalistka Abigail Morris wystąpiła kiedyś w reklamie, zanim zaczęła śpiewać. Następne hity dla pokolenia X. A teraz Sophie Ellis-Bextor. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na trasie szybkiego ruchu, zmuszający do ostrego hamowania, przez co do dzisiaj czuje ten zapach palonych klocków przy każdym spojrzeniu na licznik, więc dedykuję Ci utwór Delilah wykonawców Malvo, Aceco oraz Repulse. Bo skoro wtedy tak bezczelnie wjechałeś mi przed maskę, jakbyś był jedynym właścicielem asfaltu, to teraz Delilah musi Ci przypomnieć, że każda taka akcja wraca do nas w Radiu X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Skoro bilioner nie załatwił Ci wygranej w lotka, to może chociaż I should be so lucky sprawi, że w końcu przestaniesz wygrywać same długi. Życie. Co zrobić? Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich fałszywych powiadomień o niedostarczonej paczce, które wpadają mi na skrzynkę 10 razy dziennie. Więc dedykuję im Can't Stop od Red Hot Chili Peppers, bo skoro te maile nie potrafią przestać się wysyłać, to niech przynajmniej leci do tego dobry beat. A my lecimy dalej w radiu X-Vibe z tym klasykiem dla Marka, który ma już dość swojej skrzynki odbiorczej.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Inside Blonde zespołu INXS w X-Vibe. Michael Hutchence napisał ten tekst zainspirowany fryzurą Kylie Minogue, co brzmi całkiem zabawnie. Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę Veranda Live i Summer Martin w radiu X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był All Falls Down w wykonaniu Kanye Westa i Celine Johnson w X-Vibe. Kanye w młodości pracował w sklepie Gap, co brzmi jak niezły żart, ale to prawda. Czas na następne hity dla pokolenia X. A zaraz po nich wchodzi Pink Lady. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Jezus, Zdzisława, ze zdrady tutaj. Muszę to z siebie wyrzucić, bo sprzątam te pudła ze strychu i znalazłam bilet z 87, z pierwszego rzędu. Puśćcie mi w końcu push it od Salt and Pepa, bo zwariuję z tą nostalgią w radiu X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

0: Yeah.
1: Stereo Hearts. Niby masz serce jak głośnik, a w Time of Our Lives próbujesz udawać, że to najlepszy moment w życiu. Choć obaj wiemy, że to tylko kolejna próba przetrwania wtorku. Radio XV.

Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw laska prosi, żeby jej coś pokazać, a za chwilę wpadamy w ból de flipper. Jak kulka w automacie, którego nikt nie serwisował od lat. Totalny obłęd. W radio

szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Marek z czwartego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który zajmuje dwa miejsca parkingowe swoim starym gratem, więc puszczę mu Wenus od Barana Ramy, bo może jak usłyszy boginię miłości, to w końcu przypomni sobie, że na osiedlu w radiu X-Vibe miejsce jest dla wszystkich, a nie tylko dla jego ego.

Sobel The Distance, czyli Cake w X-Vibe. Wiedziałeś, że ich basista Gabe Nelson przez chwilę naprawdę pracował jako dostawca pizzy, żeby opłacić rachunki w trakcie kariery? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Brosis. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Wspomnienia z Memory Lane bolą bardziej niż rachunek za prąd, więc uciekamy w Forever, Voodoo and Serrano Mix, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia. Tak działa Radio X Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

To było Yes And od Ariany Grande w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę jako aktorka w musicalach na Broadwayu? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na DMX. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Dionizy z Inowrocławia tutaj. Awansowali mnie w robocie, więc czas na jakiś konkret. Puść mi może Don't od Bryson Tiller, bo w Radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają samych głupot.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojemu nocnemu ja, bo po trzecim kebabie w środku tygodnia obiecuje sobie, że już nigdy więcej, a potem czuje się ze swoimi wyrzutami sumienia jak w cyfrowej pętli. Więc Together Forever od Days w Radiu X Vibe leci specjalnie dla Marka od Marka na wieczne trwanie w tych kulinarnych błędach.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Nowy Wave od Fastboy i Ravvix Vibe. Swoją drogą bracia Fastboy zaczynali jako producenci dla innych, więc pewnie słyszałeś ich dźwięki, zanim w ogóle poznałeś ich twarze. Następne hity dla pokolenia X płyną do ciebie już teraz, a zaraz wpadnie Cher Lloyd. Zostań z radiem X Vibe.

scared to party. Don't be scared to party. Don't be scared to. Najpierw Party Girl, która nie wyszła z imprezy od 3 dni, a teraz Pretty in Pink, bo jednak trzeba jakoś wyglądać w tym stanie. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla Radia X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

najpierw spadasz low, a potem błagasz, żeby ktoś do ciebie wrócił. To nie jest playlista. To po prostu toksyczny związek, z którego nie potrafisz wyjść. Radio X-Vibe.

to był Heat Waves od Glass Animals w X5. Wiedziałeś, że wokalista Dave Bailey studiował medycynę i neurobiologię, zanim na dobre zajął się muzyką? To następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy na ruszt Pearl Jam. Zostań w radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Allen z Oszusta. Kończę właśnie ten, no, ostatni zestaw na siłce, więc puść coś do wyciszenia może. That's So True od Lone Tusker, Santi i Jesse G. Bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

radio pokolenia X.

Skoro zjadłeś Hot Wings I Wanna Party, to teraz musisz liczyć się z konsekwencjami i I will follow him, bo twój żołądek właśnie zaczął cię śledzić. Masz co chciałeś. Radio X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z piątego piętra przesiła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego, więc dedykujemy mu ten utwór, bo skoro miłość nic nie kosztuje, to może chociaż za parkowanie wreszcie ktoś zacznie płacić. W radiu X-Vibe leci Jennifer Lopez i Love Don't Cost a Thing. Marek dla sąsiada z naprzeciwka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był Jesus Jones i Right Here, Right Now w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista zespołu Mike Edwards przed karierą muzyczną dorabiał jako połykacz ognia? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Sheena Easton w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

To był Stay, Rihanna i Miki Ekko w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna w swoim kontrakcie ma zapisane, że jej nogi są ubezpieczone na $1,000,000? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Boney M. Zostań z radiem X-Vibe.

tu Angelika z Opola. Przepraszam, bo właśnie sprzątam kuwetę po moim kocie, który, no, odszedł i muszę to jakoś przetrwać, więc puśćcie mi ten utwór Love is All Around from Four Weddings and a Funeral, original motion picture soundtrack od Wet Wet Wet, bo tylko to mnie teraz uratuje w tym radiu X-Vibe.

Najpierw kazali ci get the balance right, a potem wpadli z płaczem, żeby apologize. Klasyka toksycznej relacji, w której jedynym wygranym jest przycisk wyciszania. To jest Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

bo klimatyzacja w studiu znowu padła, a teraz wjeżdża Who Knows What Evil, czyli to, co zjadło resztki mojego lunchu z lodówki. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

był Tempo od Sampanie, Bad Chiefa i Crow w X-Vibe. Wiedziałeś, że Crow przez lata występował w charakterystycznej masce pandy, żeby móc w spokoju robić zakupy? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje za chwilę S-Club. Zostań w radiu X-Vibe. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight.

0: Słuchajcie, mam wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi, bo ten facet dosłownie nie wychodzi z piwnicy od 2012 roku i w końcu trzeba mu to wygarnąć. W 100% o tym jest ten kawałek. To szczery przekaz o typie, który po prostu za bardzo polubił wilgoć i beton, więc to dla niego idealny hymn na wyjście z podziemi. Wskakujemy w ten klimat w radiu X-Vibe, leci Future oraz The Weeknd w Low Life. Dedykacja od Marka dla niego piwnicznego sąsiada, obyś w końcu poczuł słońce na twarzy, stary.
1: She gon' fuck your squad with us.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Najpierw było Come and Get It, a teraz When We Were Young. No i znowu czuję się stary. Choć to pewnie tylko wina mojego kręgosłupa, a nie muzyki. Totalny obłęd. Radio X-Vibe.

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Ańki, bo po awarii pralki w końcu musiał przeżyć pierwsze życie w ubraniach przemoczonych na wylot. A ten kawałek idealnie oddaje ten metafizyczny dramat wyciskania skarpetek w pełnym skupieniu. Więc polecamy w Radiu X Vibe utwór The First Life of Dr. Mabuse zespołu Propaganda od Marka dla Ańki.

to były Summer Girls od LFO w X-Vibe. Wiesz, że ten numer powstał w zaledwie 10 minut? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz The Chainsmokers i Halsey, więc zostań z radiem X.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Kreatywny Pal Azji i ta ich wieża to dowód na to, że w 1987 roku wystarczyło kilka chwytliwych akordów, żeby cała Polska nuciła o samotności bez zagłębiania się w depresyjne teksty. Wtedy też, w 1988 roku, pewien człowiek z Oklahomy wjechał traktorem do centrum miasta, co pokazuje, że desperacja ma wiele twarzy, choć zazwyczaj kończy się na słuchaniu radia. Przeskok od polskiego rocka do Drake'a to niezły test na elastyczność twojej wyobraźni, ale w Radiu X-Vibe lubimy takie eksperymenty, bo życie to nie tylko powaga, lecz seria przypadkowych dźwięków. Teraz Drake i God's Plan w Radiu X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że Let Up to instrukcja obsługi starego pieca kaflowego, który wreszcie przestał kopcić. A teraz w Radiu X Vibe bakczery Let Up dla teściowej od Marka.

Rema i Selena Gomez właśnie próbowali nas uspokoić, co przy obecnym tempie życia zakrawa na ponury żart. Choć trzeba im przyznać, że ten rytm wchodzi w głowę szybciej niż obietnice polityków przed wyborami. A skoro jesteśmy przy szybkim tempie, to w 2005 roku pewien młokos postanowił, że świat nie widział jeszcze wystarczająco dużo synchronicznych podskoków i tak oto wylądowaliśmy w epoce, w której każdy dzieciak próbował łamać sobie kości na parkiecie. Więc teraz Chris Brown pokaże Ci, jak to się robi. Run It w X-Vibe to jedyny słuszny wybór.

Dancing with a Stranger w wykonaniu Sam Smitha i Normani w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sam Smith jest dalekim kuzynem Lily Allen? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Queen. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marina Stanek z jej autostopem to idealny sposób na przypomnienie sobie czasów, gdy podróżowanie polegało głównie na machaniu ręką przy drodze, a nie na sprawdzaniu mapy w telefonie. Skoro jesteśmy przy optymizmie, to warto wspomnieć, że w 1987 roku w Stanach Zjednoczonych wprowadzono oficjalny zakaz używania telefonów komórkowych w samolotach, co dzisiaj brzmi jak bajka o żelaznym wilku. Wtedy świat był jeszcze odrobinę spokojniejszy, choć pewnie nie aż tak jak w słonecznym Los Angeles, o którym za chwilę usłyszymy. Zostawiamy nasze polskie drogi i przenosimy się na zupełnie inną szerokość geograficzną, gdzie każdy dzień bywa po prostu udany. Teraz Ice Cube i It Was a Good Day w Radiu X Vibe.

0: this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Niedziela. Rosu stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie. Bo przecież jeśli Everything You Want mówi o tym, że ona chce, żebyś wreszcie wywiózł te stare graty z piwnicy, to warto wziąć to do serca. A teraz w Radiu X-Vibe, Vertical Horizon, Everything You Want dla Marty od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Capaldi znów wycisnął z ciebie wszystkie emocje i zostawił w totalnym emocjonalnym rozsypce, więc czas na coś lżejszego dla twojej psychiki. Bo w 2006 roku pewien ambitny naukowiec udowodnił, że słuchanie muzyki podczas czytania wcale nie pomaga w skupieniu, tylko po prostu sprawia, że czujesz się mądrzejszy niż jesteś w rzeczywistości. Biorąc pod uwagę ten poziom intelektualnej błyskotliwości, czas na klasyk w czerwieni, który w X-Vibe brzmi jak najlepsze wspomnienie. Chris de Berg i The Lady in Red w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku. Roll another blunt.

to był Shake Seniora Remix od Pitbulla, T-Paina, Shona Paula i Ludacrisa w X-Vibe. Czy wiesz, że Pitbull w młodości wygrał konkurs recytatorski, interpretując utwory Jose Martiego? To następne hity dla pokolenia X. A teraz kawałek od Len. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

odpowiedź Kasi Kowalskiej to ten rodzaj emocjonalnego obciążenia, po którym wypadałoby wziąć długi urlop, żeby przemyśleć sens bycia dorosłym. Skoro mowa o minionych dekadach, w 1994 roku świat dowiedział się, że kawa to zdecydowanie za mało. Ot i przetrwać dzień. Co udowodnili naukowcy, rejestrując pierwszy w historii podgląd na ekspres w sieci. Ta potrzeba bycia w ciągłym kontakcie z kofeiną i szybkim tempem życia doprowadziła nas dokładnie w to miejsce, gdzie zamiast rozpamiętywać błędy młodości, wolimy po prostu wyjść na parkiet i przestać myśleć. Zatem odstawiamy melancholię, bierzemy głęboki oddech, bo teraz David Guetta, Nicki Minaj oraz Flo Rida i Where Them Girls At w Radiu X Vibe.

Słuchaj, Józef z Piotrkowa, tutaj muszę to z siebie wyrzucić, bo przez to pierwsze piwo pod blokiem czuję się jak dinozaur. Puść mi w końcu opowieść od i Edyta Bartosiewicz, zanim całkiem zapomnę, jak to było, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczać

Paradise od Meduzy i Dermota Kennedy'ego brzmało całkiem znośnie, dopóki nie przypomniałem sobie, że w 1979 roku grupa Village People wylądowała na szczytach list przebojów, kompletnie ignorując pojęcie dobrego smaku, co było dość odważne, biorąc pod uwagę, że ich kostiumy wyglądały jak wyprzedaż garażowa w remizie strażackiej. A teraz posłuchaj czegoś, co sprawi, że nawet najbardziej sztywny garnitur zacznie mimowolnie tupać w rytm, bo oto Village People i ich I am what I am w

To był Found Out About You zespołu Jean Blossoms w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Robin Wilson pracował kiedyś jako fryzjer, zanim stał się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a teraz nadchodzą The Breeders. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Słuchacie radia X-Vibe. Rokowa propagacja w każdy czwartek o 21:00. Włącz radio, wyłącz poprawność.
1: Dobry wieczór. Skoro się słyszymy, to znaczy, że chyba się udało. Zobaczymy, jak będzie na końcu. Czwartek, proszę Państwa, 14 maja, jest absolutnie szalonym czwartkiem. Absolutnie szalonym czwartkiem. Miałem to nagrywać troszkę inaczej, niż się nagrywa. Możecie się tylko domyślić, gdzie to robię i nie jest to moje studio, tak zwana kuchnia, ale troszkę inne biura i tło czasami będzie zaskakujące. No ale nic, proszę Państwa, rokowa propagacja w X-Vibe. Czas start.

Mówią, że jesteś lepsza ode mnie. Mówią, że tworzysz lepsze melodie. Mówią, że lepsze piszesz teksty. Nic na tym świecie nie ma już po mnie. Ale pokaż mi je jaj grające najebane na koncercie.

0: No i napisał. Widzisz?
1: Dobra, sorry.
2: Zapomniałem w tym chaosie i szaleństwie czwartkowym, że ta piosenka była trochę dla mniej wrażliwych. No, dziś będzie troszkę takich piosenek, ale aż tak jakoś, żebyście musieli całkiem odejść od radia. Absolutnie nie, zostańcie z nami. 14 maja, proszę Państwa, zapomniałem dodać, że jest Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty, także pozdrawiamy serdecznie opiekunów medycznych i farmaceutów. Róbcie dalej swoje i róbcie to dobrze. Muzycznie, proszę Państwa, dzisiaj będzie troszkę jakby absolutnie od czapy, bo to są utwory, które towarzyszą gdzieś mi w ciągu dnia, gdzieś zasłyszane na korytarzach, w radiach i tak postanowiłem się właśnie z Wami podzielić, co tutaj u mnie, można by prawie powiedzieć, że w duszy gra. No i proszę, plusem nagrywania audycji jest to, że można sobie dograć ścieżkę, bo oczywiście zapomniałem powiedzieć, że to była, na sam początek była radosna nam i wszystkim znana grupa Lay Me Pool z singlem AI z roku 2026, dokładnie z 8 maja, także jak na nas to taka świeżyneczka.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

oczywiście nie kto inny jak załoga G i grupa Hurt z albumu Chat, który wyszedł w roku 2005, nie 25, tylko 2005, no także już kawał czasu, proszę Państwa, temu to się ukazało, ale że jakie piękne i takie troszkę, jak dla mnie, to troszkę sentymentalne. Słuchajcie, tu się naprawdę wiele dzieje. Nagrywanie audycji pośród papierów jest całkiem sympatyczne, aczkolwiek powiem tak, no nie polecam, ale przynajmniej jest dynamicznie, powiem szczerze, tak, jest dynamicznie, chociaż na dworze niestety troszkę kiepsko i właśnie się rozpadało. Mam nadzieję, że wieczorem, kiedy będziecie tego słuchać, pogoda będzie już piękna. Może nie słoneczna, bo to późno, ale piękna.

0: Tak oto, drodzy Państwo, przeskoczyliśmy sobie bardzo szybko rok 2011, gdzie Lux Torpeda wydał właśnie album Lux Torpeda. Fantastyczny, mocny album, naprawdę nadaje się do słuchania w samochodzie, tak, no i troszkę do ciśnięcia gazu, ale oczywiście to wszystko z głową robimy. Pamiętajcie, wszystko robimy z głową, a utwór nazywa się oczywiście Autystyczny. No cóż, my tutaj nie będziemy się zatrzymywać absolutnie w tej całej robocie i, mówiąc krótko, pędzimy dalej.
1: Kejcaj, przejdziesz świat i setki dróg będzie za tobą. Pamiętał, będzie żyno ta jedna, najprostsza z nich, ta, co prowadzi

Życie jak droga, kaźno sprowadzi. I każdy musi kierować sobą. Mądry to ten, co sobie poradził. Cechą durch i spokój znot.

Tak, nie przesłyszeliście się tam, na końcu była lokomotywa i były pociągi. Oberslesien, tak nazywa się grupa, rok 2013, album, to jest chyba jedynka rzymska, czyli pierwszy. Fantastyczne, nie? To oni tak trochę po śląsku mówią, ale bardzo fajnie się to się tego słucha. Oni chyba nawet wykonali kiedyś ten cover grupy Rammstein. Ja może znajdę, może gdzieś tam kiedyś, może nie dziś, ale tak, to nie jest Ichbin, to było w ich wersji po śląsku. Jest mocne. Słuchajcie, no nie będziemy się muzycznie absolutnie zatrzymywać, bo kolejny numer to będzie z fantastycznego filmu, który nazywa się Terminator.

Yeah, czyli Gansi. User Illusion 2, płyta 91, jakże fantastyczny rok i You Could Be Mine, który jest w ogóle w fantastycznej klipowej wersji z Terminatora 2 i po prostu jest fantastyczny, absolutny, fenomenalny, genialny film, który najchętniej obejrzałbym sobie w kinie. Tak, tak, jestem maniakiem tego typu filmów, także wybaczcie, ale jestem absolutnie, byłbym podjarany oglądaniem Terminatora w kinie, co akurat, no, w moim życiu się nie zdarzyło. No ale wszystko jest możliwe, skoro teraz nawet, słuchajcie, mogą puścić Top Guna w kinie i leci, także czemu nie? Może i Terminator, także trzymamy kciuki za Terminatora, żeby go jeszcze kiedyś w kinie nam tu zagrali. No dobra, to teraz jakbyśmy się tak fantastycznie tutaj rozpędzili z Gansami, no to przejdziemy sobie do panów, którzy sobie przejdziemy, nie se, żeby nie było, do panów, którzy goszczą u nas, goszczą, dawno ich nie było, a mają taki fajny utwór, który możemy powiedzieć taki bluesowy, chociaż nie do końca, bo to Strzelba Bluesa albo Bluesowa Strzelba, czyli grupa Volbeat.

No i Shotgun Blues i grupa Volbeat już za nami, album Severant of the Mind, rok 2021, tak dobrze pamiętam, 2021. Korzystając z tego, słuchajcie, że audycja jest troszkę szalona, absolutnie, to i piosenki są różne, to oczywiście zostajemy oczywiście w klimatach rock'n'rolla i heavy metalu i teraz właśnie klasyka Iron Maiden z albumu Peace of Mind, mojego ukochanego albumu z 1983 roku i utwór nazywa się Quest of

Także to przepiękny klasyk. Mam nadzieję, że też tak uznacie. Ale słuchajcie, skoro gramy sobie tej klasyki, to bardzo rzadko gramy sobie grupę Judas Priest. I mają taki, oni taki numer przecież swój, Breaking the Law, Breaking the Law. Właśnie, i właśnie ten numer, proszę Państwa, wpadł mi gdzieś tu w ucho. I to był rok 1980, czyli 3 lata starsza płyta British Steel. Jakże piękne, brytyjska stal. British Steel. No i co? Co tu też gadać? Judas Priest.

się czasami zdarza, drodzy Państwo, że musiałem telefon odebrać, dlatego nie mogłem się odezwać między utworami, ale nic. Aeroplane, czyli samolot za nami, Red Hot Chili Peppers, mięciusie kiwanie, można się było pokiwać chodząc na przykład na kawkę, albo z kawką, One Hot Minute, i to był rok 1995.

Lost in Hollywood i System of a Down z albumu Mesmerize, ewentualnie jak ktoś woli to Mesmerize, tak się ładnie pisze, rok 2005, coś mieliśmy już jest z 2005, także fajna to data, bo tyle fajnych utworów tam gdzieś powstało. Słuchajcie, jak już powtarzam po raz kolejny, szalony ten czwartek i to jest taki czas, że można sobie spokojnie sobie zagrać utwór, który trwa 9 minut i 13 sekund i akurat w ten czwartek będzie on odpowiedni. Nawet do dnia jest nawet taki pasuje, bo to jest takie czarne i białe, lód, zimne i gorące, nie? Taki po prostu cisza i ogień. Grupa Koma.

Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ile można zrobić w 9 minut i 13 sekund. No, a powiem wam, no, że całkiem, całkiem sporo. Ale oczywiście nie polecam biegania na prędkości i robienia czegoś na czas, bo to generuje po prostu dodatkowy stres. O, proszę, proszę, kolejny. Kolejna wiadomość do mnie dotarła. Ciekawe, co tym razem. Słuchajcie, był dzisiaj już Terminator, czyli była muzyka filmowa. Sięgniemy sobie jeszcze raz i potem jeszcze raz na sam koniec prawie do, bo ostatnie wiadomo co, do muzyki filmowej. No nie powiem, to moje ulubione utwory. California Dreaming. Sia to wykonuje, tak, nawet u nas jest. Zdarza się. Fantastyczne, po prostu mega. Mega, rzadko używanych słów, ale dzisiaj mogę powiedzieć mega wersji. Także pobujajcie się, jeżeli macie jeszcze siłę, bo już u was już będzie późno, jak będziecie tego słuchać. U mnie jeszcze jest pełen dzień.

wiem, jak wy macie, ale ja czasami siedząc w tych wszystkich papierach, to tak sobie myślę, że tęskno mi, żebym sobie na przykład w góry pojechał. O, bardzo chętnie. I tak właśnie mi się, nie wiem, te St. Andreas jakoś mi się tak pomieszało z górami, chociaż to całkowicie dwie różne rzeczy. Tam przecież jest woda i fala tsunami. A mi góry w głowie? No ale dobra, słuchajcie, wiem, że audycja jest szalona, także nie graliśmy chyba tego, albo przynajmniej na pewno w tej wersji nie graliśmy. Album się nazywa Dom o zielonych progach i jest to nic innego jak poezja śpiewana, a utwór to po prostu Gór mi mało.

Da, gór mi mało, proszę Państwa. Przyznaję się bez bicia. No i pozdrawiam wszystkich mistrzów, którzy są mistrzami w tym po prostu, co robią. A jak nie są, to niech dążą do tego, żeby właśnie to tak było. Żeby tak było po prostu, żeby stać się mistrzem. Słuchajcie, dotknęliśmy dzisiaj muzyki filmowej i dotkniemy po raz trzeci. To sobie myślę, że jak ktoś nie może wyskoczyć w góry, to spokojnie można wyskoczyć do kina, na przykład na kultowe filmy, które lecą. Nie będę tutaj robił reklamy, ale po muzyce na pewno będziecie wiedzieć, o co mi chodzi.

0: mam nadzieję, że poznaliście. To oczywiście temat przewodni do Top Gun. I ponieważ audycja jest szalona absolutnie, to czemu nie? Cała muzyka, dokładnie 4 minuty 13 sekund. Przepięknej muzyki już dla was, całkiem na wieczór, na wyciszenie się, bo to był przedostatni utwór, a ostatni jest wiadomo jaki, Just Another Day, John Segada. Ja dziękuję, że byliście. Słyszymy się już za tydzień tak normalnie, na żywo. Jutro moja druga odsłona, ta bardziej techniczno-rytmiczna, a tymczasem bądźcie zdrowi, trzymajcie się dzielnie. Dobranoc!
1: Rockowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Perfect. I ta ich kołysanka dla nieznajomej to dowód na to, że nawet w 2004 roku dało się nagrać coś, co brzmi jak wspomnienie z lepszych czasów. Choć z dzisiejszej perspektywy wokal Grzegorza Markowskiego przypomina mi trochę wieczory spędzone na próbach zrozumienia, po co komu w ogóle potrzebna była technologia Bluetooth, która zadebiutowała w 1999 roku i przez dekadę służyła głównie do przesyłania sobie wybitnie niewyraźnych dzwonów. Skoro już mowa o cyfrowej rewolucji i lekkim niepokoju, pora zmienić klimat na nieco bardziej elektryzujący, bo w radiu X-Vibe nie ma miejsca na spokojne usypianie. Teraz Imagine Dragons i Radioactive w radiu

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szefowi, bo przecież wszyscy wiemy, że to szczere wyznanie pracownika, który po prostu nie może się doczekać, żeby wreszcie wyjść z biura i przestać udawać, że cokolwiek go tu jeszcze trzyma. Totalny hymn dla każdego, kto ma dość nadgodzin i marzy tylko o tym, żeby w końcu rzucić wszystko i iść w kimono. A teraz w radiu X Vibe Kwiat Jabłoni. Dziś późno pójdę spać. Dla szefa od Marka.

Max i ten jej milionowy dzieciak to dowód na to, że w świecie muzyki cyfry znaczą więcej niż rozsądek. A skoro mowa o dziwnych liczbach, to w 1993 roku niejaki Lenny Kravitz postanowił udowodnić całemu światu, że skórzane spodnie i gitara to jedyne sensowne wyjście z każdej życiowej opresji, co w sumie było całkiem logiczne w dobie wszechobecnego buntu przeciwko nudzie. Więc teraz sprawdźmy, czy ten klasyk wciąż brzmi tak dobrze jak wtedy, gdy świat był prostszy, a Lenny Kravitz i Are You Gonna Go My Way wjeżdżają w X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

był Run Leona Lewis w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona wygrała brytyjskiego X-Faktora, pracując wcześniej jako kelnerka w Pizza Hut? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Third Eye Blind w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: And I've never been so alone. And I've never been so alive.
1: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

Druga w nocy, więc pewnie znowu gapisz się w sufit albo próbujesz udawać, że świat jeszcze istnieje. A w Nightmarek właśnie wjeżdżamy na pełnej, bo skoro już tu jesteś, to warto wiedzieć, że w 1994 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę komputerową, w której główny bohater po prostu idzie przed siebie, a wszystko dookoła zaczyna samoistnie się rozpadać. Co było tak przerażająco nudne, że aż fascynujące. Podobnie jak dzisiejsza rzeczywistość, w której sens ukrywa się w totalnym chaosie. Więc nie szukaj głębi tam, gdzie jej nie ma. Lepiej po prostu daj się ponieść temu bitowi. Bo teraz Lady Gaga i Bradley Cooper ze swoim Shallow w

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy moje "trzymaj się" przy windzie brzmiało jak wyrok śmierci czy zaproszenie na kawę, więc wrzuca wychoziera, bo ten utwór jest dosłownie za słodki na moje dzisiejsze egzystencjalne męki. Lecimy z Too Sweet dla Marka, od Marka, w radiu X-Vibe. Niech ci cukrzyca nie grozi, póki analizujesz ten jeden niefortunny uścisk dłoni.

2009 rok przyniósł światu zjawisko, które dzisiaj brzmi jak kiepski żart albo początek horroru, bo oto pewien japoński programista postanowił, że jego wirtualna dziewczyna z gry wideo zasługuje na prawdziwy ślub, więc zorganizował ceremonię, na której poślubił piksele wyświetlane na konsoli Nintendo, co w sumie idealnie podsumowuje kondycję ludzkości u progu cyfrowej ery, gdzie plastikowy kontroler w dłoni staje się obrączką, a zamiast teściowej masz tylko błąd w kodzie, więc zostawmy te elfeniczne lemanse w spokoju i sprawdźmy, czy w tej naszej rzeczywistości faktycznie jest tak kolorowo, jak próbują nam wcisnąć w radiu X-Vibe. Dlatego teraz T-Love i jest super 2008 remaster w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w jednej z gier na automatach ukryć własne nazwisko, bo korpo nie pozwalało na autografy, więc w Nightmarek serwujemy ten poziom absurdu. A teraz Maroon 5 i Christina Aguilera z Moves Like Jagger płyną w X-Vibe, żebyś poczuł ten rytm, nawet jeśli masz

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Ursynowa znów liczy owce, bo jego papuga uparła się, że w środku nocy nauczy się gwizdać hymn Ligi Mistrzów. Więc żeby w końcu naprawdę doszło do miłości dzisiaj, serwuję Shouse i Love Tonight, bo innej opcji na przespanie tej nocy po prostu nie ma w Radiu X Vibe. Dla Marka

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

siedzisz w ciemności i liczysz cienie, a ja po prostu tu jestem, żebyś nie oszalał od własnych myśli w czasie audycji, w której serwuję ci ten cały nightmarek. Bo skoro już w X-Vibe płyniemy przez noc, to warto przypomnieć, że w roku 1987 pewien inżynier z firmy Atari wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę, w której główny bohater po prostu znika po śmierci w totalnie nihilistycznym stylu, co wtedy uznano za błąd w kodzie, a dziś nazwalibyśmy to pewnie wczesnym objawem cyfrowej depresji, bo przecież wszyscy kiedyś po prostu znikniemy w tym wielkim bicie. A teraz The Rolling Stones oraz Purple Disco Machine rozbijają ten niepokój kawałkiem Mess It Up, więc baw się dobrze w X-Vibe.

Dobra, odpalaj ten swój nocny tryb, bo znowu szwendamy się po marginesach rzeczywistości w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać. W 2004 roku świat zachwycił się filmem Mechanik, w którym Christian Bale zredukował wagę do poziomu szkieletu, żywiąc się głównie jabłkiem, tuńczykiem i czarną kawą, co jest totalnym obłędem, nawet jak na standardy Hollywood. Najlepsze jest to, że facet w każdej scenie wyglądał, jakby miał się rozpaść przy byle podmuchu wiatru, a mimo to grał gościa, który nie spał od roku. Dzisiaj takie poświęcenie to klasyk, ale wtedy wszyscy patrzyli na to z niepokojem, czy gość w ogóle wróci zza grobu, żeby zagrać Batmana. Teraz czas na Norbiego, który dowiezie odpowiedni bit, więc Norbi i kobiety są gorące w X-Vibe.

2004 roku pewien człowiek zjadł w kinie popcorn, w którym ukryta była igła, co brzmi jak początek taniego horroru, a nie wyjście na film. Świat w Nightmarek kocha takie absurdy, więc wrzuć na luz, bo w X-Vibe nawet pech ma swój beat. Teraz Big Sean i E-40 z utworem I Don't Fuck With You w X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.